Zeggen dekken te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap.